0: reportage Steve Bowit.
1: Ah, mali ya phepha leswi yikalisaka swona futhi ungatwi hi munhu nako kumngiko vani loyi anga yitshelela. A tshelelile a seletela sateka xigodo aveka a tshamela ako hani loko muto yikuma kambe hambi leswo unga vi marhambu unga karhali leswi lixeke leswi swi laveka ku va u zama ku va u rhendzeveta u nga ku ke u handza xo xikhele lexi u ta za u mi kuma mali ya phepha lomu ma jeleliweke kona.